skrzypią drzewo, krzyczy dły, chodzą po suficie. Siedzę przy stole.